0: ludzi. Ale mam gaz, ja mam gaz. A w zębie, ale mam gaz. Chcę gaz, chcę gaz.
1: Hello, Evans.